0: czemu?
1: Na piżamy wycinki.
0: Kucie wszystko o druga luka.
1: A ja nie mogę zabić.
0: Here I come, here I fist in my ass. Don't stop, don't stop. Make me come, make me come. Don't stop.